Ja już jest w nim kraj. Ja zaraz go paj. Przed razem dla belu, na razie chrana się, gadura się na umy.

0: značile da...
1: Doviđenja. Drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka drka dr

fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroman raspun, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne.

0: Patrzę, szajcie, pyto się, koko, czeros ma pod kostę, kosta, kosta. Zatrzymy, my tu będę ga, syty, ty, sykaj, te bez dawa, szuła, na czek. Potrzebujemy, każdy, dwa, jedna, ty, sakura, ty, sakura, na czek. Znam, kura. Ra. Kako? Ra. A dobra, to nam się kajna, nie da, ty, zabra.
1: Fade out. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in.